0: U drzwi, jej tatuś czyści spluwę.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz go,

0: Radio Pogoda. Łączy pokolenia.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający brak. Dobry Boże, traf się, traf, odrażający brak.

0: rakouské obyvateli dvoch.
1: Vezmi vejce i boh boh, obyvateli dvoch?
0: Dvoch. V palenisku jich za kopkem půjde v kačpě sončit zban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
0: Proszę.

0: na tisoc lep.
1: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją na tisoc lep.
0: A co? Ale zdradzi mnie kominek, bo mych ofiar dusiedmu. Przez płonącą tam sośninę zasyczą pstotu. Syknął dusie ofiar dwu. Pstotu, pstotu.
1: Seku słyszy ten, co trzeba, co nadraba oko ma. I za aprobatą nieba wykopie trupy dwa.

0: Drabieniecki w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
1: Idynda, dynda, stryczka ci.
0: Więc póki czas się zmieni.
1: Chwileczkę.
0: O!
2: Radio Pogoda.
3: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Reklama. Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. Pływam. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mogła więcej. Abyś dała z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport. Od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
1: Została ostatnia reklama.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
4: Dziękuję.
2: Poproszę...
3: Oryginalnego plusza?
2: Tak.
5: Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
5: Dziękuję.
1: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.

Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

0: Daj jej wody.
1: Nie chcę wody, nie chcę wody.
2: A plusz?
1: Ciepiuś.
2: Pyszne plusz bąbelki dla mojej perełki.
1: Kocham cię, tato.
3: Suplement diety Plusz Junior Elektrolity dla dzieci już od 3 roku życia. To szybkie i wygodne nawodnienie organizmu.
4: Do butelki wrzucam już łyk radości zwany plusz.
5: Kupuję Plusz Junior Elektrolity.
3: Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.

źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka.

choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Ach, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowie.

0: Ja się boję sama spać. Dopomóż.
1: Radio Pogoda z Tobą o każdej porze dnia i nocy.